0: Boobity boo. Salagadoola means manchikaboolaroo. But the thingamabob that does the job is bibbity bobbity boo. Salagadoola, manchikaboola, bibbity bobbity boo. Put them together and what have you got? Bibbity bobbity.
1: Bibbity bobbity.